0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Example. Example.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: ayɛ so
1: abɛfo
0: me kai sɛ nkwala brem na baby ayɛ te na na me suru kra man pa me kai obi sɛ me wo so saa wo so ka wo de na me suru kra man pa na ya na yesuma me sɛ me nkɔtɔ brodo mra na mrante bi ɔmo taitina tina gate bi enim na krama kɛseɛ ɛdɔm enim eti me kɔtɔ brodo na me ɔmo time me na me kɔtɔ brodo na sɛ meba na ɔma frɛ me dene kita ɔno dene kita ɔmo sɛ brodo fabra me sɛ mema krama na meka na madane meba me papa brodo a wasoma me sɛ me nkɔtɔ ehu nti na madane brodo no na mede amɔmmɔ me kɔ fie a yɛbɛhwe me but wode wobɛhwe me ahwe me ɛyɛ se sɛ krama mɛka me ɛti ne ma brodo ne wai na makɔ kekakeka me nsɛm a ne yɛabɔ me agyane asa so ɔma yɛm sadeɛ ne toa soa 3 times nti wande na mene guy bi di nkɔmmɔ ne wanyi se me kakra na meka kyɛ ne sɛ nkurɔfoɔ ɔhia no mu se krama ɔsɛ ɔmo ntimi nya wo hwee ɔka sɛ fa brodo ne bɛka sɛ mefa mma na mene sadeɛ ne hyɛ me tiri
2: Asempa FM.
0: Na mne sadi ni shemiti. Tumakoto brodo no.